slzami choć ja. Nie widzę ci jeszcze nie chcę, preto nie daj ci slzami grać twój nigdy za stres. Ustę me